Šmilica, koga si bevna, malečki, koga si bevna, malečki, Milica, koga se bajca.